okno, gdzie ja sam, gdzie ja sam. Okno, okno, okno, gdzie ja sam, gdzie ja sam. Okno, okno, okno.